Krotke Polatnenschko na wiedro, dżen sa przedszelnie sucho przy przyjom noch 24 stopniach. Jutze czoplisza naszym koncu takle wokoło maksymalnie 7-8-23 stopniu. A ponieżno możemy rzeczyć w licznych temperaturach. A kiedy upada, tak podobnie też przez całe zjadki w ostanie. Czesacz, mięczino popieczy się. Dobranie.

Koyejech, Jensa Krutko Postorioch, Skalesom Chesmus Mira, Simsojno Tak, Yara Navas Veseliwa, Anna Sapske Stutschki, Sowjetisch.

wystupi, na je wuspěchki šmieše ve Česko-Słowackej pak nawiazać nie możeše, a winuaše so tuž bule architektúrie a tvoriacemu vúmivstvu. Nam pak vostanie Hanna Pazeltová znata jako spěváka, kotraž muzikantov do hudženia prosy.

Zjatki do Boto, abo do Horu, abo z kolesom do Wóžiskej jezoriny. Kiba za namakacze naszych pokiłach nedomnie, štož mu vás vabič a zajmuvač.

0: Srpski rozvoz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. W Wotrowie zasadzuje sobobydlanska inicjatywa za zakowanie baczaniaceho niezda. W odpowiedniu peticju w internecie je miasto miaca 310 ludzi podpisało. Kajż w okres Budyszin na napraszwanie zdzieli przedleży za wotrowskie baczaniace niezdo oficjalna twanska dowolność. Przeciwo dowolności pak je w okres miastem zna przeciwienie dostał. Kajż skrajna radna zarada dalej ryka, może w okres po prówaniu zna przeciwienia twarsku dowolność cofnyć. Tomu chce inicjatywa zadziewać, a z peticju żada się ona nimo szkita, baczaniace niezda też wiacy szkita przyrody wełsy. Gmienska rada we Woklecach jeczera na rok za ponowienie drogi z nowej wioski do Rożanta przepodała. Dzieła przewozmie firma z Landsberga za 7,5 tysiąca euro. Gmina Ralbice Rożant ma jeszcze w drugim odrysku ponowienia drogi rozsudzić, kiedy uczynia 28,400 euro. W letnich prozinach ma się droga potem w biegu jednego tygodnia ponowić. Miace w oczerowszym posiedzeniu zoniczy nidom. Wojewódzka župa planuje lica tużto zaradowaniu. Tak jest o przedsedztwo župy na zajszym posiedzeniu gremia miestrujem z przyjotami na 100. posmiatniny Augusta Lapsztycha Wojewódzkiego w juliu zabierało. Kajsze zdzieli županka Gabriela Linakowa, wie Lapsztych serbski pracowa, kni čišćo, redaktor a angażowany mieszczan. Kje jeho čestči przyjotuje prezentaciju, a Bernd Pitkunings zaradowanie 13. julia hučpnie w obrubi. Dale planuje Wojewódzka župa lica jeszcze kubwansku jezbu do Delnie w Łużyce chce serbski ewangelski cyrkwiński dzień w Spalach podpierać, aby na zimie słybne popołudnie na horach przewieźć. W Budestecach maja po pół lecze za sopustu. Wczera popołudniu su ju otworili. Zawod DHL stara się o filialu, która się w zaradnickim centrum gminy zamiestnena. Miestnenosta Markus Michałk jest spokojom, co maja w gminie za sotajku łotnożku, gdzież przystajni ludzi poradzuje a posłużuje. Z dobą je wieselo we wsy wulke, co może obydle robotnitka pakiety zasa w Budestecach otedać a otewzać. Od srede w obdzielitej są młodej kejelowacy Josefa Honigec a Klara Paszkec na Światowych Mistrzostwach w kejelowaniu w rakuskim mieście Schwarz. Amtierowaca Światowa Mistrzoka Honigec a jej kolegina Paszkec ubiegł się w starobnej klasy UCA20 a przysłuszał tej w obie rakieczanskiemu kejelowarskiemu towarstwu. Na letuszych Światowych Mistrzostwach w kejelowaniu w obdzieli są nieco 600 posta aktywnych sportowców a sportowców z dorom bade dziadnacze kraju. A to one biechu nasze powieście, kotrzeż namakacze na naszej internetowej stronie runy, tak jak na naszej damotnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slibro pokaza v Budišine dale 12 stopňov a tu vuladame dale modre nebio, tužto slunca, tak na sebe tež vostane, od popolnia so tu a tam tež nekotre mruč lepší druža a zmejo moku vodmenu, ale mivo sucho ostač, dosť prečelne a maximálne to zmejeme dženca 24 stopňov.
2: Hajtež vopkat ľubi dobro povesče, minúce z cvažanu, Žane aktualki, tu iš dobro jezbu přijemoj do dženznejšeho piatka 4 menšine po napo 7.
0: Serbski rozvoz.

0: Posom do sedmich podamysora z do dreżan do zakskie stolicy, do tamniejszego svetosławnego cwingora, tam zmeja kunst dżynia minucy wulki hok, a to kutno razu, Mateo.
1: A nasi kolegoja MDR Zakskie są na Instagramie z DJom Tinom Piontekom, alias Purple Disco Machine, poreczeli. Styri kocz mun zromadnie z wami w cwingoru hesuje, dziewicz tysac hostci. Pro koncert, to je dohromady 630 či 1000 ľudí, ki sa tam potom přes konc týdženia merví. Tino Piontek preprošuje svoj publikum v tuflach šinč, však je to ve Drežanách, kaž taký domiace koncert za nio, hej, a nech sa experiment ve Drežanách rádi. Ve cvingoru k popovi hučpe rejovač, no hej, nadjomne tam šo čisto a piko belo vostanie, to je si mistnosť, šnakujš dopad zasúživa a ja si myslu, v umiec tež, zase nech šitko, dere poradí.
0: Tino Piontek je po všem svetše popuču, ale najradšo je Drežanach, svoje stolice, domizne. A tak liole to potom mez druhým klinči, když Purple Disco Machine zahraje.

Poladame do kamienca na czerowszy kniżnej premiery cia 70. zjazka spisu Sapsko Instytuta przedstaji autorka a etnologuka Marlies Heyer swoje wuslitki wiaclitnych studiów w kontekście Naurota Welku we Wóżice. Niedzie 20 przy posłucharjam rozprawieszy ona o swoich bólnych sledzeniach. A przedstaj miestrujem też interwiuje, na przykład z przyrodoszkitarymi, hajnikami, wóczarymi, a wobydlerymi, przepytowanie krajnym za wojerecami. Marlies Heyer bierze miest 2008 a 2020 doktorantka Serbskiego Instytuta, a kniha jest dobom też jej dysertacja.

0: Jana Podżyłyczyś.
1: Srpski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Gmienska rada we Wolklecach je czara nadok za ponowienie drogi z nowej wieski do Różanta przepodała. Dzieła przewozmie firma z Landsberga za 7500 €. Gmina Ralwice Różant ma jeszcze w drugim odrysku ponowienia drogi rozsudzić, gdyż uczynia 28 400 €. W letnich prozinach ma so droga potem wybił jednego tydzenia ponowić, a wiace w tym zoniczyny dom. W Wotrowie zasadzuje się wobydlarska inicjatywa za zakowanie paczoniacego hniezda. Odpowiednią petycję w internecie je miasto miasta 310 ludzi podpisało. Kajż w okres budyżi na napraszowanie z dzieli, przedleży za wotrowskie paczoniace hniezdo oficjalna tłanska dowolność. Przeciwo dowolności pak je w okres miastem znaprzeciwienie dostał. Kajż skrajna ranna zarada dalej ryka, może w okres po próbowaniu znaprzeciwienia tłanską dowolność cofnąć. Domu chce inicjatywa zadziałać. Z petycją żada się ona mimo szkita baczoniaca hniezda, też wiace szkita przyrody we wsi. Wojewódzka župa planuje lica tujszto zaradowaniu. Tak je so przedsedztwo župy na zajszym posiedzeniu gremia między drugim z przyjotami na 100. posmiertniny Augusta Lapsztycha Wojewódzkiego w juliu zabierało. Kajż z dzieli županka Gabriela Linakowa bie Lapsztych serbski pracowar, knihi czyszczo, redaktor a angażowany mieszczan. K jeho czestci przyjotuje prezentację, a Bernd Pitkunings zaradowanie 10. julia hućpnie woprubi. Dalej planuje Wojewódzka župa lica jeszcze kubańską jezbu do Delnej Łużice, chce serbski ewangelski cyrkwinski dzień we spalach podpierać, a we nazemie słybne popołnio na horach przewieźć. W Budestecach maja po pół lecze za so pusztu. Czara popołnio swoju wotorili. Zawod DHL stara so o filialu, kotra się w zaranickim centrum gminy zamiestnena. Miastnenosta Markus Michałk je spokojom, zo maja gminie za so tajku wotnożku, gdzież przystajni ludzi poradzuje a posłużuje. Z dobom je wesele we wsi wulke, zo moža wobedlerje wotnetka pakiety za so Budestecach wotedać, a też wotelzać. Od sredy w obdzielite są młode kielowace Józefa Hornigec a Klara Paszkec na światowych mistrzostwach w kielowaniu w rakuskim mieście Schwarz. Amtirowaca światowa mistrzoka Hornigec a kolegina Paszkec ubiegujete są w staromnej klasy UCA20 a przysłuszate w obie rakeczanskiemu kielowarskiemu towarstwu. Na letuszych światowych mistrzostwach w kielowaniu w obdzieli są niecze 600 posta aktywnych sportowców a sportowców z doromady dziad nacze kraju. A to one bychu nasze powieszcze, kiesz namakacze dalej na naszej internetowej stronie runy, takież w naszej darmotnej app, kiesz rika MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slepro v Budešine pokaza mjestem 16 stopňov, k tomu uladame jasne nebio, tiež vy doma. Tak, ač doši po navostane, skýry slunčne, potom so nekotre mročele přidruža a zmijeme taký mix me sluncom a mročelemi, ale džencami vo sucho vostač a žive slepro te docpije maksimálne 24 stopňov.
0: Niečo nejšie, okej, 4 menšine po napodživečich.
1: Srbský rozvoz.

0: spretač zmeju nedom pokive za vas, ma matiš jen bøskač, kiše policja nie dže natvarjo, a dže a to?
1: A to v Dobrošecach, tam nas mir male šece utromne džak za tun pokiv, potek im kečbu v Dobrošecach, tam ste tun znate kedy, kiš, drohe fota cila, nas mir male šece utromne džak za pokiv.
0: A jutze je sobota, a to přeproša kamencu do ladarnje Sv. Moniki, tam zmija džen votorenoch duri, přičimž čas dobiu vězo konkretizovač mes do podnja 10 a při podnju 12 do budže. Smečkecach zmija jutze meje metanje, vod popodnja cioch, suda kovia tykanc a naučo pečich potom meja padnje. Miłe wiedro możecie włożyć, siatki też sobieście zapodali do botu na botowskie bajowe nocy Sapskoludowa Ansambla niedzielu, sobotu a pondzielu wieczor stajnie od 19, a to przy znatej Bismarckowej wieży, tam co potem zawiesz zbienie. A na żurlu Sapskoludowa Ansambla jeszcze sobotu wieczor też przeproszeni, tam zaklincza melodię operetu, a to ze serbskej komorny Filharmonii za początek je na po 8. Jutze, sobotu. Sjatki svecha, kajškoj želieto, v Bieskecach, a to od jutzišeje soboty, večera, hač to ponžele, a po starodavnym vašňu raje na svedeniu šport vulku rolu, tu je švo, tu ja tam nedom dvaj koporske turniraj, a to niedzielu przy południu 11 turnier dorostłych koporskich cyłków starobnej klasy Modziny E. A pondzielu potem tradycjonalny koporski turnier muży, kiedy zapocznie się przy południu jeni. A ja członę domowinskiej skupiny Panczycy Kuku, czy zmija dżensa kolesowski wulit, dołoklec, najkrasniejszy wiedroszak zmija.

Eu już za sepet, a mężmy se na końc tygodnia wiaselisz, kromarze, za to zmiomy za se kultury pokazki za was. Do tego, co my pak teke gledaż na czojenia tego tygodnia, życzę wam dobry start z nami do zasłużonego lichiego czasu. Ja som Ania Kochoć-Wacowa, a net wam żyńcejszne temy już typiczku bliżej przedstawiam.

0: Słyszysz o serbsko-riecwe radio w rozgłosu RBB, którą rolę grają media jako nasze radio za żarżanie a za wyżywienie dolnoserbskiej riecy. To przeszanie sustaili cora na zjawnej dyskusji a żywarni w Hrszebozu w kafeterii dolnoserbskiego gimnazjuma. Już to wytmiło w ramiku projekta SROKA w Serbskiego Instytuta. Ako wysybnie ważne są ustajili cora nimskie medie, aby wyni transportirowali serbskie temy jako zgromadnu towaryżnostnu nastupność. Przychwatało jo około 30 zajmców prywatnych akotek ze serbskich instytucjo. W podiumie su dyskutirowali zastupniki serbskiej redakcji RBB, casnikarstwa a casnikarska pejedarka domowiny. Nawiedował jo dyskusję Mito Nuak w Serbskiego Instytuta.
1: Przeprosili ekspertki, dokolaż myśmy se myśleli, nieżli aż my zachopiamy jako serbskie luże, któreż krzyje wiece prezentne byś w mediach, a se umyśliamy, co medie deje raz cynisz, musimy najpierw rozumieć, jak medie funkcjonują. A dlatego są te ekspertki nam mogli gronić, jak wyni żywają na przykład w redakcji Casnika, w redakcji Rozkwosa, lec dają tam rozdziele, ga budu za nich Themy ważne a zajmne, aż mogą o to tego rozprzawić. A gdyż my to lepiej rozumiemy, to możemy się lepiej na to nastawić, a im tego to wybrowasz, aber to porucisz, coż wyni trebaju, aby nasze informacje za relevantne mieli a przełzyli.
0: Ja wiecie, o tym słyszysz o peniżele w naszym programie w aktualnym przynosku.

0: Katarína Klimová jo informírovala, vo pobytovaniach Serbského muzea mestče.
1: Serbský muzej má veľa flyerov, ale my máme také jednu buttonmašinu a kúšte keď přížo, môžo jeden button v Serbského muzea sebe getovaš, jo. Abo samo melovaš. Abo máme také malé obšašanie, co ty ľuže kšie v Serbském muzeu.
2: A co stojí tam zvejša na tých button?
1: Na tých button my máme jeden spruch, serbský, nemský a engelský rece. Ten spruch je naša rece. Přeživio s kúštym slovo, ktoré špiedaš.
0: Také by nám Bolská technická univerzita Chešobus z Vykomoru jo s viele stojnicami bola pedla. Bartoš Lysakovský ved Centruma za univerzitne daleko vanie jo groniu.
3: Dla nás jako centrum stavičného kształcenia je to świetna okazja pokazać.
4: Za nas je to fantastická gežba pokazać, co môžeme. Za nas vabíš, nové obžilníky za projekty dobíš. Je také šanza familie rozpalíš za přírodovidu a techniku a za našo BTU, ktorá še veta ešte miestče přemalo vidobná.
3: Technicznym uniwersytetem, s ktorým pokazujeme się w mieście, jeszcze mimo wszystko za mało.
0: Viele gosti ze šakodakých krajov jo prišlo, ako u studirujú alebo pýtajú živo, také ukrajinské obedlárie sú byli na svieženiu a to ve tradicionálnych drastvách, ktorá jo by rovnocasný žien národnej drastve v Ukrajine uševanka, tož ten mody gilc a jogo mama cujotej se v Chešobuzu veľkým vítaný.
5: Mne duže podobajte.
4: Mám Chešobuz veľkým rád, dokola šula jeho veľkým dobrá.
5: No, nám podobajte Kotbus, bo це наш другий дім зараз.
6: Нам се в'єгін сподоба в Хожебусу, яка м'ястим наша друга домуня.
5: Також ми...
6: Сми теке в'єгін жекуне за господливость, за те добре луже, ако нас кушти жін обдаваю.
0: Свіження обманував аж до ноці з велебецним явищовим програмом. Світову прем'єру су луже теке доживіли хожебуски жіщеці мюзики, я се презентував прідний раз з тощим серським співом. Співа Ким Хашкацойц.

0: Casu, żoż obie larie była ju przecy starsza, a teke cesno amskie żywo we towarzystwach nie odnują laszczejsze, westenio domowinska żupa Dolna Łużyca relatywnie stabilna. To jo widzie się na tom, aż przecy zase nowe towarzystwa ksiewet samego przystupisz zwieskoju. Srodu na zmakaniu żupnego przedsedarstwa deśnie stej se pryt stajwy dwa nowe. Gregor Klimio przysłuchał.
1: Dr. Kai Janaszk predk stoi wejsnemu towaristwu w Zabroże. Małe wiasce z cichuna duszami plagrodka net na sakskim boku krajnej granice. Weto słysza Zabrot z turyski do Dolnej Łużycy.
2: In Zabrot gibt es ein sehr aktives Dorfleben. Wir haben Zampern, Osterfeuer, Kirmestanz. Und der Verein dient letztlich dazu, dem aktiven Dorfleben ja auf die Sprünge zu helfen, einen formalen Rahmen zu geben, ein Fördermittel zu akquirieren.
1: Aus dem Oblewajo to morde Touristwo ist nika kschestja se zwonkami ist die żywe serreske Tradizie. Serresko Rezabroże pak nicht wiecie niepeje da Groni Janaszka.
2: Meine Oma hat es noch gesprochen, Anfang der 90er, mit ihren Nachbarinnen. Ich wollte es lernen, bin leider nie dazugekommen. Mein Sohn lernt es jetzt in der Grundschule. Mal schauen, inwieweit sich das wieder verbreiten kann.
1: Ateke jele serdeskich drastwo zakadrie na Neischbach na svojo wetekšiše. Selke Laubensteinova Polenzolns wird domovinske kupki krotku vita přístup do domovine.
3: Dokulaš suve zabrože, ateke vyterpjem například razmieli veliku domovinsku kupku. Čo oblutujem až v zabrože neoveci domovinska kupka a ja som se veľdien vjaseliva až som to ženca naskoniva až tam taka wielka kupiatne nowe towarzystwo, aż oni się domowinie przystupisz.
1: Takie belgarskie towarzystwo we Żylowie, co byś we domowinie. Jużonendo tam aktywnie tradycje opływają. Ole Szmalfus przecedary żylojskie domowinskie możiny przydają, aż się możina jużonendo wetwisna wetpetpiery tego towarzystwa, na przykład pla wielkich zwierzeniu kasz kokot. Takie zwita życzeniu a zakładnieją szulu ma belgarskie towarzystwo kontakte, tak jako przecedar Andrzej Engelmann.
4: Von der Mitgliedschaft in der Domowina als Bürgerverein erhoffen wir uns eine weitere Zusammenarbeit oder eine bessere Zusammenarbeit auch in der sorbischen Kulturförderung.
1: Ja, du warst zwar zwang, weil da muss ich mal denken, schauen wir nach Spechowinsku pauschalu. Plattakiego wielkiego towarzystwa, ako we Żylowie, ist nikak 100 zwangami, przyjo tam już nieco kromadu. Engelmana motiviruju pak skeri te lepsze zwiski do serdeskiego świata. Takie plan jogo towarzystwa jo serdeska rec neveče twarniščo.
4: Man versucht sich einige Worte anzueignen. Man hat es ja schon gemerkt, man kann guten Tag sagen und so weiter, aber bei uns ist es schwierig, mit der Sprache an sich zu hantieren, weil unsere, sag mal, mittelaltere Bevölkerung in Silo mit der Sprache noch nicht so richtig klarkommt.
1: Kak möža domovina novem towarzystvam opomagaš, k tomu jadnar Markus Kojncar.
5: To prednegaš my s nimi goma, du seži med plakužnjego towarzystva na nemeni dva raza oblieto, tam ten kontakt jo. Až mi im šetci nekak poruce, jo, megaš vam maša nekak styri luže, rec na šula, te teke přijdu k vám dojse. To je ten prednek šac.
1: Posrednjanje
5: tih recnih, což kurze za sersko recnastupa, ali teke potom te přednosti v historii, v staviznach, v kulturje, v oznamje tih navogu napšikvat, až jan tam tih luži dalje kubva. A to me kužle kubce pak, přeci zase přednost porožujeme tam program recne šule za šakimi doporucenjami.
1: Kaž co byš tovaristvo žel domovine, to viži koncar ako važne signal.
5: Teke raš oni tu recvece ne umeju, oder Mauko jano umeju, po Flosklo znaš jano, ale za njih to jano uznaše, tom serskemu gaš oni přistupijo domovinja.
0: Vesne tovaristvo v Zabrože a bergarske tovaristvo Žilovje, co ti přistupiš domovinje, oficialnje boža se to staš na letosnej gvonej zgromažinje župe Dolna Łužyca, ta boža neskerej 11. septembra ohoze. S tem bi mjo župa mjastem čižašča aktivnih tovaristvov.

0: Reže naša sadovska rec, zabira se Marija Elikovska Winklerova žinca išči raz s kokošami. Sledný raz veni njasli jaja, a kak te kurietka pšidu na svet, naše sadovske vesanarje nam to rozkvarujú.
1: Cela příroda se v lešu uvija, rozpožujú. Inzekty, ptašky, zbežka, zmieju małe, dorost. Gaž jo se došť padalo, a jo bylo šopły viedro, pen miewaju bomy wiele płodu. Jabłku, krzuszku albo sliwku. Nasza sliwcyna lietosa dere miewa. Pen zmiejomy wiele sliwku je mucki, a mężomy piac sliwku je mazańst. Patała sejzi na jajach tak dujko, aż je usejzio.
2: Patała usejzio te jaja pen, aż te kujeta pirwen.
3: A pen co je uporaś, kuretka. Jo, ta pata jo kuretku usejzela, jo, tak to richtig. Či to ženia musí, pen za zásobu sejžeš nic, až by nevystajú, posú zazemnete te jaja, pen nevadujú nic.
1: Pen se kuretka z jaja uľagnú. Veni přijdu na svět.
2: Te kujete uľagnu, jo. Tega pen z ich malým šnobelom ga do té škopiny ga malú žerku a pen nema věc odrujo a pen ga rozplapno to jajo a pen ma gu uliesť ven. Pen uľagnu z té škopiny.
4: Te kokoši, te sú do gniezda njásli abo namňásli to uľagnenie. Jo, veniga na tých jajach láže. Nic jano, až je dajú ukľúvaš, to je ten sledný akt. Ale ulagnúš jo ten bližší proces. To je ten druhý aspekt, te kurieta, te ga myse se sami ulichovaš z toho jaja.
1: Se ulichovaš to groní tak veľa, ako se ukľúvaš.
4: Kurietka sú se ukľúvali, to groní, to je najpíli žierku vytnúči, uklapotával s šnobilom a pen sú upadnuli z toho jajka ven na ten starý tašk, ten jo pen te škorpiny ven speralo z gniezda.
1: Kuretka dłypiu ze sznapacom do szkerpiny, gaż udłypiu zierku, pen megu se z jaja ukluwaś. A my se jaselimy, aż ma nasza kokosz taki riedny dorost.
0: Ja zajmne słuka su nam zase rozkwadli nasze wejsanarie, żince su byli autorce na pomec, a na fotowa z mesta Frycok Szamar z Trenowa a Alfred Kiacmarek z Priawoza.

Jan in der Westanium Jano, Uschis, has a vami rojog noaj, a vam redne konstitujenja jutsch, redne svitkun svijin, ja sam Anja Kochoj-Schwarzova, jo ani jelus, sas, jest wischem gasch zoschwa, gasch zmiaschutzas.

Jo już zase pietk, a myżymy se na końc tyżenia w Jasliż, gromadzie, za to zmijamy zase kulturne pokazki za was. Do tego, co my pak teke gledać na czojenia tego tyżenia, życzę wam dobry start z nami do zasłużonego lichiego czasa. Ja som Ania Kochoć-Wacowa, a net wam żyńca jeszcze temy już typiczku bliżej przedstawiam.

0: Ale mała kacka Joli nie jo miała zuby, aby myszku twardo przyjmyć mogała. Ona jo jano miała sznapac, a taka spieszna teke nie jo była. Myszka jo ubiegnuła hejnak wysk. Joli jo se slekała, a płośnie kłakotała. To jo słyszył carny szkor cajno.
1: Co go dla tak głośnie czytasz, mała kacka? Cip, cip! Ja mryjam z kwodą, nok, nok.
0: Szkorc jo leszeł do wiśniny za małą kacku Joli po cerwienu słodku wiśniu. Joli jo probirowała ju jeść, ale przece, gaż jo księła wiśniu krapsaż, jo cerwiena kula przedskulała. Nieco drugiego za kacku nie mam, jo se szkorc rozgniewany myślił. Zega cerkwinego torma wytpio 12 godzinu. Ako joteke majka ze szule przyszła.
2: Co go dla cenisz takiej tużnej wecy?
1: Ja som taka głodna, nak, nak. Som już cewy pesłaba, nak, nak.
0: Dlatego, aż nie może majka nikogo piekajucy, wiżesz, jo ze swojej tobowy zseła sletny kusk czekolady.
1: To mnie nie szmokujo, a mimo tego jo szokolada przetwara, a za zwiejeta samo szkredna, nak, nak.
0: Tam su woni nie dostojali. Tefi, Esmeralda, Leontine, Heino a Majka. Wszykny su skwowu wili, a wroblowali. A ako jo mała kacka wyżyła, kak su jej cy, wecz napaca ronili do nopaszka, jo kwakotała.
1: Mie co se teke pisz, nak, nak.
3: Nie to meżomy tebie pomagać. Chęzimy ku gatoju, tam jo dość wedy.
0: Mała kacka jo plewała do rogożyny. Gat jo był ze zelenym taptom obdernowany.
4: Uuu, huga mam dość futry, nak, nak. Mieszo żyć, luby przyjaciele.
0: Mała kacka Joli jo se nażrala ksieka, aż nie jo mogła wiecej nak kronić. A wszykne zwierzęta a teke majka su wielkim glucny byli.
5: Jo, tak, de to byś, aż kużde i jo na końcu glucny. Synażiam, aż teke wyszczo glucny lubisz isi, a teke glucny końc. Czy żenia wam rzucam glucne swietki z familią, a przyjacielami. Yeah.

0: Słyszysz o serskiej rzecz w radiu, w rozgłosu RBB, którą rolę grają media jako nasze radio za żarżanie, a za wyżywienie dolnoserskiej rzeczy. To przeszanie są stajili cora na zjawnej dyskusji a żywarni w Hrszebozu w kafeterii Dolnoserskiego Gymnazjuma. Jos to wytmiło w ramiku projekta Sroka w Serskiego Instytuta. Ako wysybnie ważne są ustajili cora nimskie medie, aby weni transportirowali serskie temy jako zgromadnu towarzysznostnu nastupność. Przychwatało jo około 30 zajmców prywatnych akotek ze serskich instytucjo. W podiumie su dyskutirowali zastupniki serskiej redakcji RBB, casnikarstwa a casnikarska pejedarka domowiny. Nawiedował jo dyskusju Mito Nuak w Serskiego Instytuta.
1: Przeprosili ekspertki, dokolaż myśmy se myśleli, nieźli aż my zachopijamy jako serskie luże, które krzyje wiece prezentne byś w mediach, a se umyśliamy, co medie deje raz cynisz, musimy najpierw rozumieć, jak medie funkcjonują. A dlatego są te ekspertki nam mogli gronić, jak wyni żywają na przykład w redakcji Casnika, w redakcji Rozkwosa, lec dają tam rozdziele, ga budu za nich Themy ważne a zajmne, aż mogą o to takie rozprzawić. A gaż my to lepiej rozumiemy, pan możemy się lepiej na to nastawić, a im takie to wybrowasz, aber to porucysz, coż wyni trebaju, aby nasze informacje za relevantne mieli a przełzyli.
0: Ja, wiecie, o tym słyszysz o peniżele w naszym programie w aktualnym przynosku.

0: Jele lužijo prišo coraho do mesta na uitajnski svežen klep a sol. Stojnice so bili natvarjone na mestne predmeščanski ohalju ved kulturnih, sportovih, tovaristvo a serskih institucijo, aby mogali se gošči informirovaš. Uvitali ga su na taki part novih obedaljo mesta, novih hršobozarjo. Gregor Klim jo ze zagroni deo za serske možinske živo mesta s Francisku Albatovi upejedao, kterašo zastupovala domovinu.
1: Jo, ja mam to za ražane zaredovanje, to se mi je vjegin spedobal, a až hršebus žinca pokazujo vid pisanego boka, až o tak vele šake luže, tak vele šakih luži jo, a jo, ja som teke južo zajemno rozkronna mewa, also luže kenč so ho mimo pšišli, ale teke te znate, ak dvojki cas nesom vižova.
2: A zajmujo se luže za to serskeho na tom klep a sol svežinju?
1: Jo, to jo juž mako, až vesipne, te ak nove su ve hršebusu, te se vesipne zajmujo a pšašaju, co to jo, a veni teke jo, sobu zeju naše flyere a informacijski material.
2: Co maša veho sobu ako dom pro domovina?
1: Naja, Dompro ma teke svojne šesto sobu, also mežame ho let runoš nejo zahopjenk leta, mežame ho novo letka ugetovaš, a pen mame šake informacijski material, flyere ved zaredovanju, a to jo, jo, pičku za sobu cynjenja, a pičku za informirovanje.
0: Kuratorka Katarina Klimova jo informirovala vo pobytovaniach Serskiego muzea mestče.
3: Serski muzej ma wiele flyero, ale my mamy teke jadnu button-maschinu, a kuśnik kenś przyjo, myżo jadn button w Serskiego muzea sebie getowasz, jo. Abo samo melowasz. A my mamy teke małe obszaszanie, co te luże ksier w Serskiem muzeju.
2: A co stoi tam zjeżdża na tych button?
3: Na tych button my mamy jeden spruch, serski, niemski, engelski rätsel, ten spruch jo nasza rätsel, przeżywio z kuśtym słowo, które spieje das.
0: Takie Bramborska Techniska Uniwersita Hrzebus z Wykomoru jo z wiele stojnicami była pedla, Bartosz Lysakowski wet centruma za uniwersytne daleko banie jo gronił.
4: Dla nas jako centrum ustawicznego kształcenia jest to świetna okazja pokazać.
5: Za nas to fantastyczna gośba pokazać, co możemy. Za nas wabisz, nowe obzielniki za projekty dobisz. Jo takie szansa familię rozpalisz, za przyrodowidu a techniku, a za naszą BTU, która się weta iście mieście przemało widopna.
4: Techniczny uniwersytetem, z którym pokazujemy się w mieście jeszcze mimo wszystko za mało.
0: Wiele gości ze szakorakich krajów jo przyszło, ako u studiruju albo pytaju żywo, teke ukraińska obydlarje so byli na svežinju, a to we tradicjonalnych drastwach, cora jo by rovnocasne žen narodnije drastwy w Ukrainie uševanka, toż ten młody gelc a jego mama cujo tej se we hršebusu wielgin witani.
6: Mnie dużo podobajcie.
5: Mam hršebus wielgin rad, dokula szula jeho wielgin dobra.
6: No, nam podobajcie Kotbus, bo to nasz drugi dom zaraz.
7: Nam się wielkim spodoba w Hrzebusu, joga miastem nasza druga domunia.
6: Takoż my...
7: Smy teke wielkim rzekone za gospodliwość, za te dobre luże, ako nas kuszty żyn obdawają.
0: Svieženja varnoval až do noce s velebecnym javištovým programom. Svetovú premiéru sú lúže také doživili hršobuský žišecí muziky, jo se prezentiroval predný raz s toštým serským spivom. Spiva Kim Haškacojc.

0: Reže naša sadovska rec, zabira se Marija Elikovska-Vinklerova žinca išči raz s kokošami. Sledn raz veni njasli jaja, a kak te kuretka pšidu na svet, naše sadovske vesanarje nam to rozkvadujo.
1: Cela příroda se v lešu uvija, rozpojujo. Insekty, ptaszki, zbeżka, zmieju małe, dorost. Gaż jose dość padało, a jo było siopły wiedro, pen miewaju bomy wiele płodu. Jabłku, krzuszku, albo sliwku. Nasza sliwce na lieto sa dere miewa. Pen zmiejomy wiele sliwku je mucki, a meżomy piac sliwku je mazańc. Patała sejzi na jajach tak dujko, aż je usejzio.
2: Patała usejzio te jaja pen, aż te kujeta pirwen.
3: A pen co je uporaś, kuretka. Jo, ta pata jo kuretka usejzela, jo, tak to richtig. Czy to ženia musy, pen zasob usejzieć nic, aż by ne wystajio, posu zazemnete te jaja, pen ne wadujo nic.
1: Pen se kuretka z jaja ulagnu. Wenn ich du nass wird.
2: Der Kuhete ulagnu, jo. Der Gapen sich mal im Schnobeljunga, der Skorpine ga mal Jerku, a penne mal jetzt odrio, a pen ga rosplapno to jajo, a pen mal uljest schwen. Pen ulagnu ist der Skorpine.
4: Der Kokoschi, der su do gniezda njasli, abo nam njasli, to ulagnienie. Jo, wenn ich ga na tech jajach laje, nic jano, až je daju ukluvaš, toga je ten slebný akt. Ale ulagnuš jo ten blíši proces. To je ten druhý aspekt, de kurieta, de ga myse se sami ulichuvaš z toho jaja.
1: Se ulichuvaš to groní tak veľa, ako se ukluvaš.
4: Kurietka sú se ukluvali, to groní, tajo nejpíli žierku vetnúči, uklapotáva s šnobilom a pen sú upadnuli z toho jajka ven na ten starý tašk, ten jo pen te škorpiny ven speralo z gniezda.
1: Kuretka dłypiu ze sznapacom do szkerpiny, gaż udłypiu zierku, pen megu se z jaja ukluwaś. A my se jaselimy, aż ma nasza kokosz taki riedny dorost.
0: Ja, zajmne słuka su nam zase rozkwadli nasze wejsanarie, żince su byli autorce na pomec, a na fortowa z mesta Frycok Szamar, Strenowa, a Alfred Kiacmarek z Priawoza.